Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: You can't escape a traffic jam. Know what else you can't escape? Seasonal allergies. And you might think you can avoid that coffee stain until... Oh, really? You can't escape a lot of things in life. But you can escape prediabetes. Prediabetes captures 1 in 3 adults. There are usually no signs of prediabetes. In fact, most people don't even know they have it. But with early diagnosis, you can change the outcome and prevent or delay type 2 diabetes. Take action by taking the 1-minute risk test at doihaveprediabetes.org. You might not be able to escape having this song stuck in your head, but you can escape prediabetes. Go to doihaveprediabetes.org today. Brought to you by the Ad Council and the Centers for Disease Control and Prevention.